Janek Wiśniewski, Dissembre Polonii Elżbiety Sikory z 1982 roku. Artur Zagajewski w młodszych generacjach pozostaje najbardziej chyba zaangażowanym kompozytorem, niegodzącym się na zastaną rzeczywistość, co otwarcie i odważnie deklarował i przez swą twórczość i wprost. Mam dla Państwa dziś jego utwór Und nur dieser Wind i tylko ten wiatr na orkiestrę z 2021 roku, którego tytuł wzięty jest z tekstu piosenki Jest bezpiecznie punkowego zespołu Siekiera z albumu Nowa Aleksandria z 1984 roku. Ale najpierw wprowadzenie kompozytora, wypowiedź istotna, nagrana w krótkim i na swój sposób ilustrującym słowa Artura Zagajewskiego w filmie Grzegorza Marta dla Nospru przed prawykonaniem. Polecam, jest dostępny.

Co jakiś czas zastanawiam się nad sensem i wartością tego, co robię i tego, co zrobiłem. Nie wiem, czy inni też tak mają, ale w ostatnim czasie jakoś coraz częściej dopadają mnie takie refleksje. Być może wpływ na to ma rzeczywistość, która nas otacza. Fakt, że miejsce i czas, w którym żyjemy, coraz mniej jakoś mi się podoba. Czasem wręcz mnie mocno irytuje. A czasem martwi. Wręcz dołuje. Nie chodzi tutaj tylko o tę pandemię i izolację, co oczywiście nie jest sytuacją sprzyjającą człowiekowi, ale myślę tu głównie o klimacie społecznym, politycznym, o mentalności i kondycji naszego narodu, o tych ciągłych kompleksach, poczuciu zagrożenia, które powodują, że to wszystko wokół jest takie, jakie jest po prostu. I o tym właściwie jest moja muzyka. Z tego się rodzi. Z tego wyrasta. Od tego się zaczyna. To jest w niej najważniejsze. To jest do niej kluczem.

Jakiś czas temu zrobiłem z Piotrem Stasikiem operę o Polsce. Minęło już sporo lat od powstania tego utworu, a ja jakoś tak coraz mocniej się z nim identyfikuję. Jakiś czas temu z kolei przeczytałem artykuł, w którym wytłuszczono pewną tezę. Brzmiała ona mniej więcej tak. Jesteśmy społeczeństwem biednych ludzi. Uważam, że to bardzo trafna konkluzja. Zorganizowaliśmy sobie przestrzeń wokół nas doskonale. Tę dostępną zarówno dla wszystkich, jak i przede wszystkim tę wokół nas. Naszą. Własną, prywatną, niedostępną dla nikogo. Moją. To wiele mówi o nas samych. Szkoda tylko, że nikt nie podpowiedział nam, jak to zrobić mądrze. Ktoś oczywiście może powiedzieć, ale o co chodzi? Przecież jest pięknie. Jest bezpiecznie, jest spokojnie. Serce tak czyste. Oczy powolne. Jak to śpiewała Siekiera. Jest bezpiecznie. Jest spokojnie. Usta tak krwawe. Słowa bezdomne. I tylko ten wiatr.

Słowa sprzed ponad czterech dekad wypowiedziane przez Artura Zagajewskiego. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, usta tak krwawe, słowa bezdomne i tylko ten wiatr. Nie tracą niestety na aktualności. Jak pisał Jan Topolski, słowa te można i trzeba odnosić do aktualnej wówczas w 2021 sytuacji społeczno-politycznej. Muzyka o prostej strukturze ABA z bardzo krótkim ogniwem środkowym, niemal barokową lamentacją, w ogniwach skrajnych zbudowana jest z ośmiodźwiękowego arpeggio. Mimo ciągłych zmian w orkiestracji i dynamice, klimat utworu tworzą właśnie te monotonne, klaustrofobiczne, opresyjne repetycje tego pasażu. Tylko w dwóch momentach pojawia się dysonansowa ingerencja blachy, która zamiast przynieść zmianę, wydaje się jednak tylko bezsensowną erupcją przemocy. Przejmujący utwór, pisał Jan Topolski. To było pamiętne prawykonanie, wstrząsające. Oto Artura Zagajewskiego Und nur dieser Wind gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Frank Olu.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Franka Olu wykonała kompozycję Artura Zagajewskiego Und nur dieser Wind i tylko ten wiatr. Nagranie z prawykonania w 2021 roku. I na koniec najbardziej absurdalny przykład politycznej cenzury, której ofiarą padł utwór Pawła Szymańskiego It's Fine, Isn't It? Z 2021. Koncert fletowy zamówiony przez festiwal Eufonię, w którego finale kompozytor umieścił mocno przetworzone, zapętlone nagranie ze słynną i krążącą w internecie jak wiral frazą, lapsusem językowym Jarosława Kaczyńskiego. To słynne zdanie, które w całości brzmiało: żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne, wypowiedział Jarosław Kaczyński w grudniu 2015 roku. Wypowiedź ta padła podczas sejmowej debaty dla podkreślenia, że Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni swojego stanowiska w kwestii sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, mimo krytyki ze strony opozycji i części mediów. Zdanie stało się popularnym cytatem i ironicznym komentarzem do sytuacji politycznej. I tu jeszcze jedna dygresja. Paweł Szymański zawsze podkreślał, że jego domeną jest muzyka absolutna. Mimo to, że uprawiał takie formy jak pieśni, opera, muzyka do filmu, teatru. Ale jednocześnie był kompozytorem, który otwarcie wyrażał swój sprzeciw wobec łamania praworządności, wychodząc do oklasków po prawykonaniach w koszulce z napisem Konstytucja. O całej sytuacji cenzury Szymańskiego huczały media z łatwością, więc mogą Państwo do tych relacji sięgnąć, a już przed spóźnionym prawykonaniem na warszawskiej jesieni w 2024 dwójka także emitowała audycję z argumentami obu stron. Kończę tę zapowiedź jednym zdaniem z artykułu Kto się boi Pawła Szymańskiego z dwutygodnika z listopada 2021. Autor, Rafał Wawrzyńczyk, pisał: w kraju rozrywanym konfliktem wewnętrznym,

uzasadnienie aktu cenzury dyrdymałami o stricte artystycznym, neutralnym politycznie i więziotwórczym charakterze państwowego festiwalu kończy się popadnięciem w sprzeczność lub śmieszność, jak kto woli. Oto już tylko fragment części pierwszej, inkrustowanej połyskliwymi frazami fletu w wysokich rejestrach, coraz bardziej ruchliwej, zagęszczającej się, i ta druga, inkryminowana część koncertu fletowego It's Fine, Isn't It? Pawła Szymańskiego. Łukasz Długosz, flet, i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jarosława Szemeta.

Nie przekonają, że biały jest białe, a czarne jest czarne. Biały jest czarny.

0: Łukasz Długosz, flet i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jarosława Szemeta we fragmencie koncertu fletowego Pawła Szymańskiego It's Fine, Isn't It? Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Poniedziałek.

a jeśli w piątek wybiła 23, to w dwójce czas na Jam Session. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta, kłaniamy się Państwu, będziemy razem do godziny pierwszej w nocy. Wspólnie słuchamy, jak w każdy piątek, z piątku na sobotę. Dziś, proszę Państwa, sporo muzyki nieoczywistej, takiej, która balansuje gdzieś na granicy jazzu, ale także wielu innych nurtów, eksperymentu, transu, psychodelii, elementy rockowe pojawią się z jednej strony, a z drugiej sporo dziś także elementów muzyki tradycyjnej. Sporo długich, otwartych, improwizowanych form, które świetnie sprawdzają się, gdy mamy czas, gdy mamy spokój, gdy jest noc. Jak zawsze zachęcam Państwa do wspólnego komentowania przemysław.psikuta@polskieradio.pl. No i powiem jeszcze tylko na początku, że dziś przede wszystkim muzyka polska, muzyka, która powstaje zarówno w studiach, jak i w salach koncertowych w naszym kraju.

Tak otwieramy maj w dwójkowym Jam Session. Spoglądając na premiery, nawet właśnie te polskie, w maju będzie ich sporo. No i to pierwsza z nich, utwór, który oficjalnie ukaże się w połowie miesiąca na płycie zatytułowanej For Better Future. To wrocławski kwartet Sneaky Jesus. Kwartet, który po bardzo ciekawej ubiegłorocznej płycie Outta Space pokazuje nam, mamy już na horyzoncie właśnie zupełnie nowy materiał i mamy zielone światło od Matyldy Gerber, aby dziś przedpremierowo posłuchać właśnie ich muzyki. Sarkofag, taki tytuł nosi ten utwór, który z tego co wiem znajdzie się chyba na samym końcu tego long playa. Kwartet, który obserwujemy już od dobrych kilku lat, grają razem od 2019 roku. Kolejne płyty, kolejne pomysły, kolejne zestawienia różnych elementów, które pasują do siebie na płytach zespołu Sneaky Jesus, zarówno na ich płytach studyjnych, jak i na koncertach, które w wykonaniu tego zespołu wypadają bardzo ciekawie. Może ktoś z Państwa był, może ktoś z Państwa słyszał zespół też z płyt studyjnych. Zachęcam, przemysław.psikuta@polskieradio.pl. No i dziś jeszcze jeden temat pozwolę sobie zaprezentować z tej nadchodzącej płyty For Better Future. No właśnie, oby ta przyszłość była zdecydowanie lepsza. Matylda Gerber gra na saksofonach, na tenorze i na alcie. Maciej Forejter na gitarze. Benjamin Łasiewicki na gitarze basowej i Michał Wdowikowski na perkusji.

Nie wiem jak państwo, ale mnie przypomniał się, słuchając nowej muzyki Sneaky Jesus, przypomniał mi się zespół Alas No Axis, zespół, który działał kiedyś pod skrzydłami znakomitego perkusisty Jima Blacka. Taki kwartet, który też bardzo ciekawie łączył elementy postrockowe z improwizacją, z Chrisem Speedem na saksofonie. Zespół znacznie starszy, bo przypomnijmy, swoją pierwszą płytę wydali w roku 2000, ponad ćwierć wieku temu. Trzeba będzie do nich powrócić. No a dziś u nas przedpremierowo kolejny utwór z płyty, która nadchodzi. Dzień dziecka w sklepie z kruszywem. Taki tytuł nosi ten utwór, który ukaże się na longplayu For Better Future 15 maja. Sneaky Jesus. Pamiętamy o formacji, o której kiedyś, chyba kiedy prezentowaliśmy poprzednią płytę, pojawiła się opinia, przytaczana zresztą, największy komplement: nie lubię jazzu, ale w waszym wydaniu chcę więcej. Komentarz jednego z naszych słuchaczy. No to teraz zmienimy muzyczny świat. To też nie będzie stuprocentowy jazz, chociaż to nagranie trzech muzyków, których znamy od wielu, wielu lat i którzy stworzyli znakomite trio. Jesteśmy po ich koncertach. No i mamy nową płytę. Royber Trio, czyli Mikołaj Trzaska, saksofony, klarnety, Olo Walicki, kontrabas i Macio Moretti, perkusja, wibrafon, elektronika. Ta ich płyta studyjna brzmi bardzo ciekawie, zresztą za chwilę to usłyszymy. Mikołaj Trzaska i Matylda Gerber, jak wiemy, połączyli siły kiedyś, nagrywając album Ślina plus Trzaska. Ta płyta jest dziś z nami. Zobaczymy, jak nam się to wszystko ułoży, ale możemy później gdzieś tam sprowadzić do wspólnego mianownika pewne elementy, które pojawiają się teraz kolejno. No to przed nami początek tego albumu Royber Trio. Rzecz rozłożona w przypadku nośnika, który posiadamy, na czterech czarnych płytach winylowych, przy czym dostajemy tu dużo materiału, który ukazał się wyłącznie w tej postaci. Ale na początek proponuję ten podstawowy, ten bazowy początek, czyli na początek krótka ballada, Ballad by Mistake, a potem Rose Variation.

tak pięknie zarejestrowano Reuber Trio, czyli trio Mikołaj Trzaska, klarnety, saksofony, Olo Walicki grający na kontrabasie i Macio Moretti odpowiedzialny za wszelkie pozostałe dźwięki, elektronika, wibrafon, bębny. Tak pięknie zarejestrowano to trio w studiu S7 Polskiego Radia w Warszawie w październiku 24 roku. Nagrywał Andrzej Brzoska. Rose Variation to jeden z tych kluczowych momentów tego albumu, podwójnego, jak wspominałem, na płycie w formacie analogowym. Dziś na razie tyle, ale powrócimy na pewno, jeśli nie dziś, to w niedalekiej przyszłości do dalszej części tego materiału. Za 28 minut wybije północ. Dziś w dwójkowym jam session sporo właśnie takich otwartych przestrzeni, improwizowanych form, które lubimy to podkreślać w tych spotkaniach, znakomicie sprawdzają się właśnie o tej porze. No i teraz zabiorę Państwa na pewien koncert, którego zapis też bardzo niedawno ukazał się już na płycie. I jest to płyta, kolejna płyta formacji Ślina, którą bardzo w dwójce lubimy. I kolejne spotkania tego zespołu z dodatkowymi kolejnymi gościniami w tym przypadku. Całość miała miejsce podczas cyklu Space of Jazz we Wrocławiu. Koncert, który odbył się między innymi pod patronatem Jazz Forum. No i spotkanie właśnie różnych żywiołów, bo z jednej strony mamy wrocławski kwartet Ślina, który znamy od lat z ich takich hipnotycznych, długich form, które rozwijają się na pewnych przestrzeniach, balansują gdzieś między free, psychodelią, eksperymentem. Tutaj oczywiście Matylda Gerber na pierwszym planie, brzmienie jej saksofonów. No i do tego świata dołączają wyjątkowe gościnie. Maniucha Bikont, wokalistka, performerka, która znakomicie czuje muzyczną tradycję, ale też improwizację, i Katarzyna Kapela. Katarzyna Kapela znana ze swoich odważnych poszukiwań wokalnych, z wielu projektów międzykulturowych. No i mamy te głosy, które splatają się w jedną opowieść, bardzo ciekawą, dwuczęściową. To są dwa utwory zarejestrowane w Klubie Szalonych 5 listopada ubiegłego roku. Ja na potrzeby dzisiejszego spotkania wybrałem część drugą. Posłuchajmy.

Dokładnie taka atmosfera panowała 5 listopada ubiegłego roku w klubie Szalonych we Wrocławiu. A na deskach taki oto skład. Kasia Kapela, skrzypce, partie wokalne, Maniucha Bikont, tuba, głos, instrumenty perkusyjne, Stanisław Olek, perkusja, Mikołaj Nowicki, kontrabas, syntezator, Filip Zakrzewski, gitary i Matylda Gerber, saksofony altowy i barytonowy. Spotkanie wrocławskiego kwartetu Ślina z dwiema bardzo ciekawymi artystkami, które dla słuchaczy Dwójki są oczywiście stałymi gościniami naszego programu, Maniucha Bikont i Kasia Kapela.

Kolejne koncertowe nagranie, które dostajemy z obozu wrocławskiej Śliny. No i nowy świat, taka fuzja, takie spotkanie różnych żywiołów, które zaowocowało właśnie dwiema długimi formami, które dostajemy na tej płycie. Dziś u nas w dwójkowym Jam Session ta część druga. Za 3,5 minuty wybije północ i wejdziemy już w drugi dzień maja. No i tak podróżując z Matyldą Gerber, z Mikołajem Trzaską, dochodzimy do tej płyty wspólnej, głośnej w swoim czasie, której myślę posłuchamy teraz w kontekście tych naszych wyborów, tych naszych podróży, czyli płyta, którą otrzymaliśmy w listopadzie 22 roku, zatytułowana po prostu Ślina Trzaska. Cztery utwory znajdują się na tym albumie. Ja proponuję dziś w kontekście tego, co zabrzmiało przed chwilą, abyśmy posłuchali części pierwszej. Mikołaj Trzaska, saksofon altowy, klarnet basowy. Matylda Gerber, saksofony altowy, tenorowy, barytonowy. Filip Zakrzewski, gitary. Michał Nowicki, kontrabas, syntezator, perkusja. Stanisław Olek, bębny.

19 minut po północy, jam session w dwójce. No i tak mocno saksofonowo i gitarowo nam się przed chwilą zrobiło. Kwartet Ślina i Mikołaj Trzaska, czyli dwa saksofony z przodu Mikołaja Trzaski i Matyldy Gerber. No i bardzo charakterystyczne brzmienie gitary Filipa Zakrzewskiego. Z tego połączenia sił mamy płytę, po którą dziś sięgamy w kontekście tych najnowszych dokonań, najnowszych sesji zarówno Trzaski, jak i Matyldy Gerber, bo przypomnę, rozpoczęliśmy to spotkanie od premierowych utworów formacji Sneaky Jesus. No a ta sesja to był rok 2022. Gitarowo nam się zrobiło, no to teraz, jeśli Państwo pozwolą, dołożymy drugą gitarę i posłuchamy po prostu dwóch gitar, a do nich dołożymy bardzo ciekawie potraktowaną perkusję. Automaty perkusyjne, drum machines, maszyny perkusyjne. No i tu zupełnie zmienimy teraz świat. Przeniesiemy się do Nowego Jorku. To będzie sesja z 1994 roku, której pomysłodawczynią jest Ikue Mori. Bohaterka wielu naszych spotkań, urodzona w Tokio w 1953 roku. Postać, której poświęcaliśmy wiele spotkań. Na dziś wydobyłem tę płytę Ikue Mori z dwoma fantastycznymi gitarzystami. Trochę również po to, aby zapowiedzieć nasze spotkanie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu Jam Session zbudujemy sobie wokół bardzo różnych

gitar. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w tym studiu pojawi się Rafael Rogiński. Będziemy rozmawiać o jego najnowszych dokonaniach. No ale sięgniemy też po jego Coltrane'a, bo przecież mamy rok coltrane'owski. A teraz Ikue Mori i dwaj giganci gitary.

który pojawia się bardzo często, który wciąż działa. A drugi to Robert Quinney. Robert Quinney, gitarzysta, który zmarł zdecydowanie za wcześnie, bo w roku 2004 odszedł, popełnił samobójstwo po tym, jak zmarła jego żona. Gitarzysta bardzo ciekawy, który poza działalnością solową przeszedł do historii jako współpracownik, jako ten, który zagrał na gitarze na kluczowych płytach takich artystów jak Lou Reed, Brian Eno czy John Zorn, Marian Faithfull, Tom Waits, którego znów będziemy słuchali w najbliższą niedzielę w wieczorze płytowym. A więc Robert Quinney, Mark Ribot, ich gitary i Ikue Mori. Jedną płytę tylko nagrali w tym składzie. Właśnie w 1994 roku ukazała się rok później pod tytułem Painted Desert.

Painted Desert. Pomalowana pustynia i okładka tego albumu to właśnie zdjęcie pustyni, które, jak wiemy, często przybiera taki absolutnie nierzeczywisty kolor, taki odcień. I Kuemori, to u niej, z jej pomysłu na jej płycie zagrali ci dwaj wspaniali gitarzyści, Robert Quinney i Mark Ribot. Zagrali w lutym 1994 roku w nowojorskim Searsound Studio. Płytę produkował John Zorn. I Kuemori i właśnie album, który musimy otworzyć, którego musimy posłuchać, aby odkryć te bluesowe, minimalistyczne improwizacje gitarowe. No i akompaniament Japonki, która korzysta tutaj z dobrodziejstw elektroniki, a dokładnie swoich instrumentów drum machines. Santa Ana Excursion to był utwór pierwszy. Później ten krótki przerywnik, Gun Down, trochę w stylu Naked City. No i kompozycja tytułowa Painted Desert, która całość zamyka. I tak docieramy do finału naszej dzisiejszej audycji, do tych podróży. I na koniec, zgodnie z obietnicą, powrócimy do albumu Räuber Tria. I na koniec posłuchamy tej sesji, którą skrywa strona D tego podwójnego albumu. Czyli sięgniemy po nagrania, które powstały nieco wcześniej, dwa miesiące przed tym materiałem właściwym. Te nagrania otrzymujemy tylko w postaci winylowej. One powstały w Gdańsku w pracowni twórczej Siódmy Dwór. Mikołaj Trzaska, saksofony, klarnety, Olo Walicki, kontrabas i Macio Moretti, bębny, wibrafon, elektronika.

skończył Volhynia plus Others, a wcześniej Mycelial Relations. Roiber Trio w tych, na koniec, w tych nagraniach, które pojawiają się tylko w odsłonie winylowej, czyli strona D naszego debiutanckiego wydawnictwa Roiber Trio. Mikołaj Trzaska, Olo Walicki i Macio Moretti zamykają nasze dzisiejsze spotkanie w dwójkowym Jam Session. Pięknie Państwu dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Dobrej nocy.

0: Fantazja Polska.
1: I w końcu mamy wiosnę, soczystą zieleń i majówkę. W nocy z piątku na sobotę słuchają Państwo Dwójki. Minęła pierwsza, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na sześciogodzinny program z muzyką polską. Sen oczywiście jest również potrzebny, ale nocnych Marków zapraszam do pozostania z nami. Przygotowałam dziś dwie fonograficzne nowości i kilka płyt nieco starszych. Na otwarcie proponuję absolutną nowość. Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego w nagraniu filharmoników z Luksemburga dyryguje Gustavo Humena. Ja już bardzo lubię to nagranie.

Wielki łuk i najbardziej rozbudowany finał, oznaczony jako Passacaglia Toccata e Chorale. To był koncert na orkiestrę z 1954 roku Witolda Lutosławskiego. Zabrzmiał dziś w nocnej fantazji polskiej na otwarcie w nowym nagraniu Orkiestry Filharmonicznej z Luksemburga pod dyrekcją Gustavo Humeno. A na miejscu drugim proponuję wyciszoną, kontemplacyjną, a zarazem polifoniczną muzykę Andrzeja Karałowa. Nagranie z pięknej, ubiegłorocznej płyty, a tytuł utworu Some Whispers of Mist and Water Above, Hidden in the Rock. Czyli chwila w naturze, uchwycona przez zmysły i przełożona na dźwięki. To jest utwór nagrany przez klarnecistę Andrzeja Cieplińskiego, skrzypaczkę Oliwię Bujnowicz, wiolonczelistę Marcela Markowskiego i pianistę, a zarazem kompozytora tego utworu, Andrzeja Karałowa. Gorąco zapraszam.

Na klarnecie grał Andrzej Ciepliński, na skrzypcach Oliwia Bujnowicz, na wiolonczeli Marcel Markowski, a na fortepianie Andrzej Karałow. To był utwór Andrzeja Karałowa zatytułowany Some Whispers of Mist and Water Above Hidden in the Rock. A przed nami kolejna fonograficzna nowość. Tym razem zespołu Sinfonietta Krakowia, która w miniony czwartek wykonała premierowo utwór Moniki Szpyrki skomponowany na zamówienie Polskiego Radia na stulecie naszej instytucji Soft Body. Jednocześnie dotarła też do mnie wydana pod koniec ubiegłego roku płyta z czterema utworami w wykonaniu tego zespołu. Pierwszy z nich to Sinfonietta Concertante na kwintet dęty i orkiestrę smyczkową Mikołaja Piotra Góreckiego. Utwór z roku 2024 gra Sinfonietta Krakowia z krakowskim kwintetem dętym. Całość pod dyrekcją Michała Krężlewskiego.

To był utwór Mikołaja Piotra Góryckiego, Sinfonietta Concertante. Koncertowali muzycy krakowskiego kwintetu dętego, czyli na flecie grała Katarzyna Kurowska-Mleczko, na oboju Piotr Pyrć, na klarnecie Roman Widaszek, na fagocie Paweł Solecki i na waltorni Tadeusz Tomaszewski. A wraz z nimi orkiestra smyczkowa Sinfonietta Krakowia. Całość prowadził Michał Krężlewski. I wracamy do nowej płyty z muzyką Witolda Lutosławskiego, na której oprócz koncertu na orkiestrę znalazł się też koncert wiolonczelowy mistrza. Do filharmoników luksemburskich dołączy tu francuski wiolonczelista Jean-Guillaume Queyras, a całość poprowadzi wieloletni szef zespołu z Luksemburga, hiszpański kapelmistrz Gustavo Humena.